Jego komentarze były reakcją na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania pracy sędziów Trybunału. Gawkowski podkreślił, że prezes Trybunału, który nie dopuścił do orzekania czterech wybranych przez Sejm sędziów, łamie prawo i może ponieść konsekwencje. W czwartek czterech sędziów przekazało decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, oczekując na jego odpowiedź. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie rozpocznie się o północy z czwartku na piątek i potrwa do 10 maja. W tym czasie rosyjskie siły zbrojne mają całkowicie zaprzestać działań bojowych, w tym ataków artyleryjskich i rakietowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował tę decyzję, przypominając, że Ukraina wcześniej proponowała zawieszenie broni, które Rosja zignorowała. Zełenski ostrzegł również przywódców państw planujących udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie, odradzając im przyjazd. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do trzeciej w nocy na autostradzie A2 między Skierniewicami a Łowiczem w województwie łódzkim trwają szybko postępujące prace utrzymaniowe. Również do 16 na drodze DK83 w Sieradzu kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 5 w nocy na drodze DK55 w Malborku w województwie pomorskim występują utrudnienia na odcinku Malbork. Równolegle do 18 na odcinku Nowy Staw, Malbork, utrzymują się podobne ograniczenia w ruchu. Do 9 rano na drodze DK81 w Wiślicy w województwie śląskim prowadzona jest budowa bramownic dla odcinkowego pomiaru prędkości. Dodatkowo do 12 na autostradzie A4 między Zapołudniem a Gliwicami Bojkami obowiązuje zwężenie jezdni. Do 19 na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Tusk skomentował protest przeciwko dołączeniu Polski do programu SAFE, który odbył się pod jego prywatnym mieszkaniem w Sopocie podczas jego nieobecności. Premier przebywał w tym czasie we Włoszech, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgio Meloni. Manifestanci zebrali się także pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, wyrażając sprzeciw wobec planowanej pożyczki w wysokości 43 miliardów 700 milionów złotych na zbrojenia. W piątek do Warszawy przybędą przedstawiciele Komisji Europejskiej, aby podpisać umowę w ramach tego programu. Protestujący podkreślają, że Polska dołącza do SAFE wbrew prezydenckiemu wetu. Sławomir Mentzen, poseł i lider Konfederacji, obraził generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, nazywając go nienormalnym i krytykując jego kompetencje. Generał Roman Polko skomentował te słowa, podkreślając, że są one problematyczne nie tylko dla armii, ale również dla polityków, którzy powinni wspierać siły zbrojne. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz również potępił wypowiedzi Mentzena, wskazując na brak szacunku wobec Wojska Polskiego. Generał Polko zauważył, że sytuacja ta wpływa na postrzeganie Polski w oczach sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany, ale zagrożenie wciąż nie zostało całkowicie zażegnane, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Mimo że deszcz pomógł w opanowaniu sytuacji, strażacy będą musieli dokładnie sprawdzić każde zarzewie pożaru, zwłaszcza w terenach torfowych. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zaznaczył, że prace wciąż trwają, a prognozy pogodowe są optymistyczne. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął pilot samolotu Dromader, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Poczta Polska planuje wejść na rynek deweloperski, wpisując obrót nieruchomościami do swojego statutu. Spółka zamierza wynajmować niewykorzystane lokale, co ma przynieść roczne przychody rzędu miliarda złotych. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że stary model funkcjonowania poczty odchodzi do lamusa, a nowa strategia ma na celu wykorzystanie wartości komercyjnej posiadanych nieruchomości. Poczta Polska dysponuje ponad 6 tysiącami nieruchomości w całym kraju, z czego wiele z nich znajduje się w małych miejscowościach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w wielu województwach, w tym lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz mazowieckim. W tych rejonach prognozowane są silne opady deszczu, które mogą wynieść od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 70 km na godzinę. Alarmy obowiązują do godziny 4 w piątek, a w niektórych miejscach do godziny 2. Dodatkowo w województwie pomorskim przewidywane są przymrozki, z temperaturami spadającymi do około 1 stopnia Celsjusza. Ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na potencjalne zagrożenie zdrowia i życia, a także na możliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ambasador Armenii Gergen Arsenian został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z przemówieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które miało miejsce na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Rosja wyraziła swoje oburzenie w związku z treścią wystąpienia. Szczegóły dotyczące samego przemówienia oraz przyczyny oburzenia strony rosyjskiej nie zostały jednak ujawnione. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca na wdrożenie porozumienia handlowego, w przeciwnym razie podniesie cła na towary z Unii Europejskiej. Zmiana ta następuje po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, w której Trump podkreślił, że oczekuje obniżenia ceł do zera. Von der Leyen zapowiedziała działania mające na celu redukcję ceł do początku lipca oraz zapewniła o zaangażowaniu obu stron w tej sprawie. Rozmowa dotyczyła także sytuacji na Bliskim Wschodzie, w której obie strony wyraziły zgodę co do braku dostępu Iranu do broni nuklearnej. Nad Polską rozciąga się strefa burz, która przynosi silne opady deszczu oraz grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia, a grzmi w województwach lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Burze kierują się na północny wschód, z opadami sięgającymi do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę. Zjawiska nabierają na sile, zwłaszcza w województwach łódzkim i śląskim. Prezydent zapowiedział skierowanie do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które ma dotyczyć wpływu Zielonego Ładu na koszty życia obywateli. Profesor Antoni Dudek ocenił, że wniosek nie uzyska poparcia w Senacie. CEO pozwoli prezydentowi i kandydatowi na premiera z Prawa i Sprawiedliwości na krytykę rządu. Dudek wskazał, że strategicznym celem prezydenta Karola Nawrockiego jest przekonanie Polaków do wprowadzenia systemu prezydenckiego. Dodał również, że wewnętrzne spory w Konfederacji mogą prowadzić do podziałów w ich ugrupowaniu już wiosną przyszłego roku. Nocą z piątku na sobotę w Polsce prognozowane jest pochmurne niebo z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu oraz w centrum kraju, gdzie możliwe są również burze. W niektórych rejonach opady mogą sięgnąć 15 litrów na metr kwadratowy, a temperatura minimalna wyniesie od 4 do 12 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w piątek przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, z maksymalnymi temperaturami od 10 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale w rejonach burzowych może być silniejszy. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na wschodzie i południu kraju. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. W czwartek trzy drony przekroczyły łotewską przestrzeń powietrzną w trakcie ukraińskiego ataku na rosyjskie obiekty. Łotewska armia nie wykryła na radarach pierwszego z dronów, co ujawnia poważne luki w systemie obrony powietrznej na wschodniej granicy. Generał Kasper Spudans, dowódca sił zbrojnych, potwierdził te nieprawidłowości, co może wpłynąć na dalsze działania w zakresie zabezpieczenia przestrzeni powietrznej. W Rosji obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania papierowymi mapami i atlasami, co jest wynikiem masowych blokad mobilnego internetu. Rosyjska agencja informacyjna TASS informuje, że te tradycyjne materiały nawigacyjne stały się towarem pierwszej potrzeby. Wzrost popytu na papierowe mapy wskazuje na zmiany w sposobie korzystania z informacji geograficznych w kraju. Rząd opracował rozwiązania, które umożliwią służbom podległym ministrowi spraw wewnętrznych i administracji otrzymanie funduszy z programu SAFE. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, poinformowała, że przygotowano już odpowiednie regulacje prawne. Dalsze kroki w tej sprawie mają na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla tych służb. W piątek o godzinie 10 prezydent Karol Nawrocki ogłosi nazwisko nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zmiana następuje po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza, który pełnił tę funkcję od 7 sierpnia 2025 roku. Po jego odejściu obowiązki szefa BBN przejął generał Andrzej Kowalski. Kancelaria prezydenta zapowiedziała także wystąpienie głowy państwa w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej, które miałoby się odbyć 27 września 2026 roku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skrytykował ten ruch, twierdząc, że jego celem jest jedynie wzbudzenie emocji, a nie konkretne rozwiązania. Poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił, że referendum może być próbą odwrócenia uwagi od problemów politycznych prezydenta, w tym z zonda krypto i programem SAFE. Wniosek prezydenta musi zyskać akceptację Senatu, co wymaga bezwzględnej większości głosów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.

0: Polsce minęła 6. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Tylko 15% Polek i Polaków poparłoby wyjście Polski z Unii Europejskiej w przypadku przeprowadzenia referendum. Takie dane przedstawia najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia 24 na zlecenie Gazety Wyborczej. Wyniki badania wskazują na silne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej wśród społeczeństwa. W Warszawie dnia 8 maja 2026 roku prognoza pogody wskazuje na sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przewidywane są korzystne temperatury oraz brak opadów, co zachęca do aktywności na zewnątrz. Mieszkańcy mogą zatem cieszyć się piękną aurą w stolicy. 18 maja mija pierwsza rocznica wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża Leona XIV. W związku z tym przeprowadzono sondaż SW Research dla Onetu, który badał, jak Polacy oceniają jego pontyfikat. Wyniki sondażu mogą zaskakiwać, jednak szczegóły dotyczące ocen nie zostały ujawnione w materiale. Dalsze działania mogą obejmować analizę tych wyników i ich wpływ na postrzeganie Kościoła w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki skierował wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W cieśninie Ormaz doszło do wymiany ognia między siłami amerykańskimi a Iranem, gdzie amerykańskie wojsko zaatakowało irańskie obiekty wojskowe. W wyniku działań policji zatrzymano Pawła Kozaneckiego, adwokata skazania na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, który był poszukiwany listem gończym. Premier Donald Tusk weźmie udział w podpisaniu umowy SAFE, a na terenie Puszczy Solskiej strażacy kontynuują działania związane z dogaszaniem pożaru, który objął powierzchnię około 300 hektarów. Minister kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie aktualizujące wykaz sprzętów objętych opłatą reprograficzną, do której dołączyły smartfony, tablety oraz laptopy. Nowe przepisy, które wejdą w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, mają przynieść dodatkowe wpływy dla twórców w wysokości od 150 do 200 milionów złotych. Producenci sprzętu ostrzegają, że wprowadzenie opłaty może prowadzić do wzrostu cen towarów w sklepach o 5 do 8%. Prezes Związku Cyfrowa Polska podkreśla, że koszty będą przerzucane na konsumentów, co wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Wątpliwości co do zgodności regulacji z dyrektywami Unii Europejskiej oraz jej wpływu na różne instytucje, takie jak szkoły czy szpitale, również zostały zgłoszone. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 nad ranem na DK55 Malborku w województwie pomorskim kierowcy muszą omijać zamknięty odcinek. Również do 18 na trasie z Nowego Stawu do Malborka obowiązuje objazd z powodu robót drogowych. Do 9 rano na DK81 w Wiślicy w województwie śląskim trwają prace przy montażu bramownic do odcinkowego pomiaru prędkości. Równolegle do 12 na autostradzie A4 między Zapołudniem a Gliwicami Bojków utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 16 na DK83 w Sieradzu w województwie łódzkim obowiązuje zwężenie pasa ruchu. Kierowcy powinni dostosować prędkość do 60 km na godzinę. Do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi!

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Korea Północna zapowiedziała rozmieszczenie nowych systemów artyleryjskich dalekiego zasięgu w pobliżu granicy z Koreą Południową, co stwarza zagrożenie dla tego kraju. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un dokonał inspekcji linii produkcyjnej pocisków kalibru 155 mm, które mają zasięg przekraczający 60 km, co umożliwia ich dotarcie do Seulu. Dodatkowo Kim zapowiedział rozmieszczenie rakiet taktycznych oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wzdłuż granicy. Wkrótce do służby ma wejść pierwszy północno-koreański niszczyciel rakietowy. W ubiegłym roku zarobki prezesów i wiceprezesów miejskich spółek w Białymstoku wyniosły od 22 700 do 71 800 zł w formie premii. Stałe pensje miesięczne wahają się od ponad 17 do ponad 26 000 zł. Michał Stefanowicz z PUCH Lech zarobił więcej niż prezydent miasta w roku 2024. Wiceprezes spółki Stadion Miejski, Adrian Futryn, otrzymał premię przekraczającą 70 tysięcy złotych. W Białymstoku działa 7 miejskich spółek, w tym 3 zajmujące się komunikacją, co budzi kontrowersje wśród lokalnych polityków. Trwa intensywne śledzenie zakażeń hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca MV Handy S, na pokładzie którego przebywa około 150 osób. W środę i czwartek do Holandii przetransportowano 3 pasażerów z potwierdzonym zakażeniem, a wcześniej na Wyspie Święta Heleny zmarła jedna z uczestniczek rejsu. Wycieczkowiec obecnie kumuje u brzegów Republiki Zielonego Przylądka, a według planów ma wkrótce wyruszyć w stronę Wysp Kanaryjskich, gdzie pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Gubernator Wyspy Świętej Heleny określił sytuację jako kryzysową, jednak Komisja Europejska zapewnia, że ryzyko dla zdrowia mieszkańców państw Unii Europejskiej jest niskie. W najbliższych dniach do Polski powrócą przymrozki i burze, co potwierdzają prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W sobotę na północy kraju mogą wystąpić przymrozki, a żółte alarmy ogłoszone będą w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. W poniedziałek przewiduje się burze, a ostrzeżenia pierwszego stopnia mają być wydane w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów, ponieważ warunki atmosferyczne mogą prowadzić do utrudnień w ruchu drogowym oraz zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych. W czwartek, 7 maja, w losowaniu lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich 6 liczb, co spowodowało wzrost kumulacji do 16 milionów złotych. Wylosowane liczby to 24, 25, 33, 36, 40 i 45. Odnotowano 64 wygrane 5 stopnia, z każdą po 6133 zł i 90 groszy. W Lotto Plus również nie padła 6, a wylosowane liczby to 2, 3, 4, 26, 28 i 32. Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godzinie 22. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne. Music and memories. DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 16 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ, trwają prace przy wymianie barier energochłonnych, co powoduje zwężenie pasa ruchu. Do 16 na drodze krajowej nr 83 w Sieradzu, w województwie łódzkim, utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 8 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Wądroże Wielkie do węzła Chojnów, obowiązuje zwężenie jezdni. Również tu wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Nowy Staw – Malbork, kierowcy napotkają utrudnienia w ruchu. Równolegle do 21 w Sztumie osoby uprawnione kierują ruchem na skrzyżowaniach. Do 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Dodatkowo do wtorku do 19 na moście granicznym przy drodze krajowej nr 2 i autostradzie A12 w tym województwie trwa remont, co wprowadza ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: I think I knew right off the bat. One hit.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dziś o godzinie 10 prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które od kwietnia kierowane jest tymczasowo przez generał Bryk. Res. Andrzeja Kowalskiego. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z pełnienia tej funkcji, wskazując na presję ze strony rządu Donalda Tuska jako powód swojej decyzji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pełni kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju, a nowy szef będzie odpowiedzialny za kontynuację jego zadań. Wybór nowego lidera BBN-u może wpłynąć na dalsze działania związane z bezpieczeństwem narodowym. W piątek w Warszawie zostanie podpisana umowa pożyczkowa w ramach unijnego programu SAFE, co uczyni Polskę pierwszym państwem z 19 uczestniczących w tej inicjatywie, które uzyska dostęp do niskooprocentowanych pożyczek o łącznej wartości nawet 43 miliardów 700 milionów euro. Środki te przeznaczone będą głównie na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego oraz wzmocnienie krajowego przemysłu zbrojeniowego. W ramach programu planuje się podpisanie niemal 40 nowych umów jeszcze w maju, a przeważająca większość kontraktów dotyczyć będzie polskich firm. Rząd zapewnia, że środki z programu będą wykorzystywane wyłącznie na modernizację armii, a nie na inne służby. Samorząd lekarski złożył w kancelarii premiera wniosek o odwołanie wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej, wskazując na trudności we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że wiceminister nie słucha sugestii dotyczących poprawy sytuacji w ochronie zdrowia i zachęca do łamania przepisów. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, twierdząc, że Naczelna Izba Lekarska nie współpracuje w kwestiach kontrolnych. W tle tej sytuacji leży luka finansowa w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, która sięga 17 miliardów złotych. Dziś rozpoczyna się dwudniowe pożegnanie arcybiskupa Józefa Michalika, emerytowanego metropolity przemyskiego, który zmarł w minioną niedzielę w wieku 85 lat. O godzinie 14 nastąpi wyprowadzenie ciała zmarłego z domu biskupiego do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, gdzie o godzinie 15 rozpocznie się msza święta żałobna. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę, w tym liturgię pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Organizatorzy apelują, aby zamiast kwiatów uczestnicy przekazywali datki na hospicja prowadzone przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Do Krakowa wraca tradycja otwierania bram miejskich, która zainaugurowana zostanie jutro o godzinie 10. Strażnicy miejscy, hejnalista i przedstawiciel Muzeum Krakowa będą uroczyście otwierać bramę kleparską, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju. Ceremoniał, inspirowany historycznymi dokumentami, ma na celu podkreślenie otwartości Krakowa dla mieszkańców i turystów. Otwieranie bram będzie odbywać się codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, i ma przyciągnąć zwiedzających oraz przypomnieć o bogatej historii miasta. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 10 na autostradzie A4 w województwie śląskim, między Rudą Śląską a Zapołudniem, kierowcy poruszają się tylko lewym i środkowym pasem. Od 8 rano do 16 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ, trwa wymiana barier energochłonnych, co powoduje ograniczenia w ruchu. Również do 17 na drodze DK28 między Rymanowem a Beskiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 16 na drodze DK83 w Sieradzu w województwie łódzkim utrzymuje się zwężenie jezdni, a kierowcy muszą zwolnić do 60 km na godzinę. Od 9 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, między węzłem Opole Południe a Krapkowicami w kierunku Wrocławia, utrudnienia wynikają z remontu nawierzchni bitumicznej. Od 9 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Wschód w Krajkowie do Brzegu, trwają prace przy zamiataniu pasa lewego. Równolegle między węzłem Wrocław Wschód a Brzegiem w kierunku Katowic mechaniczne sprzątanie nawierzchni zajmuje lewy pas ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. W dniu dzisiejszego podpisano umowę SAFE, w której uczestniczyli premier Donald Tusk, wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele Unii Europejskiej, w tym Andrius Kubilius i Piotr Serafin. Uroczystość miała na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie. W wydarzeniu brała także udział Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa oraz generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Umowa ta ma na celu poprawę współpracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Nominacja Marty Kiki na stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego wciąż nie została podpisana przez premiera Donalda Tuska. W sprawie tej toczy się gra z udziałem prezydenta Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego oraz obozu rządzącego. Obecny status nominacji może wpłynąć na dalsze działania w ramach instytucji. Na ulicy Limanowej w Małopolsce w czwartek wylała się substancja o intensywnym, śmierdzącym zapachu. W sieci opublikowano nagranie, na którym widać, jak ciężarówka gwałtownie hamuje, a przewożony ładunek wylatuje na jezdnię. Policja oraz służby porządkowe zostaną poinformowane o incydencie, aby ocenić skutki zdarzenia. Argentyńska policja zatrzymała 26-letniego Rosjanina, Dmitrija Nowikowa, który jest podejrzewany o kierowanie rosyjską siecią dezinformacyjną w regionie. Władze wskazują na powiązania tej sieci z rosyjskim wywiadem, CO budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa informacji. Zatrzymanie Nowikowa może prowadzić do dalszych działań mających na celu zwalczanie dezinformacji w Argentynie. Firma Kelasel Biosciences ogłosiła narodziny trzech wilków, które powstały w wyniku manipulacji kodem genetycznym wymarłego wilka strasznego. To ważny krok w badaniach nad deewolucją wyginiętych gatunków. Obecnie wilki rozwijają się prawidłowo, a ich stan zdrowia jest określany jako znakomity. Dalsze badania będą prowadzone w celu zrozumienia potencjalnych zastosowań tej technologii. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump, według księdza profesor Andrzeja Kobylińskiego, prowadzi swoją świętą wojnę, opierając się na przekonaniach swojego elektoratu. W jego opinii wolą Boga jest zabezpieczenie interesów Izraela, a głęboka wiara w Boga powinna skłaniać do wsparcia działań tego kraju na Bliskim Wschodzie. Kobyliński zauważa, że Iran, Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą wojnę, której przywódcy twierdzą, że chce Bóg. Ukraina może przeprowadzić atak na terytorium Rosji podczas zbliżającej się parady, CO wywołuje niepokój wśród rosyjskich władz. Politolog Jarosław Boszko, szef Centrum Studiów Politycznych Doktryna, wskazuje, że obecne działania Ukrainy różnią się od wcześniejszych, CO postawiło Rosjan w trudnej sytuacji bez pełnego poczucia bezpieczeństwa. Boszko podkreśla również, że groźby nuklearne ze strony Moskwy są bardziej narzędziem nacisku niż realnym zagrożeniem. Sąd okręgowy w Aschaffenburgu rozpatruje sprawę 67-letniego mężczyzny, który przyznał się do zabicia nastolatki 42 lata temu. Oskarżony, Nazmi G., został doprowadzony na rozprawę w zielonym więziennym polarze z kapturem na głowie. Podczas przesłuchania wyznał, że przez lata żył z poczuciem winy i obawą przed aresztowaniem. W tej chwili trwa postępowanie sądowe, które ma na celu ustalenie dalszych kroków w tej sprawie. Prokuratura przeszukała mieszkanie kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Działania śledczych miały miejsce krótko po tragedii. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały ujawnione. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwość ograniczenia obecności wojskowej w kolejnych krajach Sojuszu Północnoatlantyckim, w tym we Włoszech i Hiszpanii. Gen. Roman Polko podkreślił, że rozmowy z Trumpem powinny być prowadzone w sposób, który nie zniszczy dotychczasowych osiągnięć. Sytuacja może wpłynąć na stabilność sojuszu oraz bezpieczeństwo w regionie. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.

0: minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił wyniki lokalnych wyborów jako bolesne i przyznał, że bierze za nie odpowiedzialność. Jego słowa wskazują na niezadowolenie z rezultatów i chęć podjęcia działań w celu poprawy sytuacji. Starmer nie podał jednak szczegółowych planów dotyczących kolejnych kroków. Andrzej Pakzebyt po uwolnieniu został w Polsce powitany jako bohater narodowy, co podkreślili politycy, artyści i działacze społeczni. Wiele wskazuje na fundamentalną sprzeczność między aspiracjami Polaków a stanem ich narodowej psyche. Witold Jurasz zauważa, że Pakzebyt zasługuje na szacunek, ale nie na pomniki. Takie podejście może wpłynąć na dalszą dyskusję o roli bohaterów w społeczeństwie. W Rosji wstrzymano działalność 13 lotnisk po ataku ukraińskich dronów na budynek oddziału aeronawigacji południa Rosji w Rostowie nad Donem. Informacje te potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Transportu. Wstrzymanie działalności lotnisk ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w związku z incydentem. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Grecja intensyfikuje współpracę z ruchem Make America Great Again, mimo że wiele krajów europejskich dystansuje się od Donalda Trumpa. Rząd w Atenach dostrzega korzyści płynące z zacieśnienia relacji z tym ruchem, co może mieć istotne znaczenie dla geopolitycznych układów w regionie. Na czoło grecko-amerykańskiego ruchu wysuwa się kluczowa postać, której działania mogą wpływać na przyszłe relacje między krajami. Szymon Hołownia zadeklarował, że Polska 2050 nie wystartuje na listach Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że nie ma problemu z rozmowami z politykami Prawa i Sprawiedliwości, nie traktując ich jak osoby wykluczone. Hołownia rozważa różne opcje, w jakim układzie jego ugrupowanie mogłoby wziąć udział w wyborach. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Peter Magyar zostanie wybrany na premiera Węgier podczas posiedzenia konstytucyjnego, które odbędzie się w sobotę, 9 maja. Mimo tego wpływy Viktora Orbána i jego partii Fidesz nadal dominują w kraju, co może utrudnić nowemu szefowi rządu realizację jego planów. Fidesz ma silną obecność w administracji państwowej, mediach oraz gospodarce, co sprawia, że rywalizacja o władzę w tych obszarach jest intensywna. Dalsze działania nowego premiera będą musiały uwzględniać te wyzwania. W tragicznym wypadku na Jeziorze Salińskim, do którego doszło 1 maja, zginęły dwie osoby, a dwie inne zostały hospitalizowane. Prokuratura w Gdańsku bada okoliczności przewrócenia się łodzi, a jedną z hipotez jest to, że do tragedii mogło przyczynić się zachowanie pasażera. Sternik łodzi, który prowadził ją w stanie nietrzeźwości, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które są obecnie weryfikowane przez śledczych. Sprawa jest prowadzona w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktowania się ze świadkami. Rosyjskie wpływy w Europie są coraz bardziej zauważalne. CO budzi kontrowersje dotyczące powrotu rosyjskiej kultury i sportu na międzynarodowe areny. W odpowiedzi na te zjawiska autor stanowczo stwierdza, że rosyjska kultura i sport nie powinny wracać do cywilizowanego świata. Bartosz Węglarczyk zapowiada kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Grzegorz Braun, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej, stawił się w piątek w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu. Sprawa dotyczy pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej. Prokurator planuje przedstawić Braunowi zarzuty związane z tym incydentem. Dalsze kroki w sprawie będą uzależnione od wyników przesłuchań. Konflikt z Iranem wpływa na zniszczenia w miastach oraz na globalną gospodarkę, która znajduje się na skraju recesji. Politycy w Waszyngtonie i Teheranie koncentrują się na kwestiach bezpieczeństwa narodowego i honoru, jednak rzeczywistość przynosi inne obrazy. W obliczu tej sytuacji dalsze działania obu stron mogą prowadzić do pogłębienia kryzysu gospodarczego. Oczekiwane są konsekwencje, które będą miały wpływ na region oraz światową sytuację ekonomiczną. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Holenderska stewardesa linii KLM, która miała kontakt z pasażerką zakażoną hantawirusem, otrzymała negatywny wynik testu na obecność tego patogenu. Mimo tego, Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza możliwości dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja pozostaje monitorowana przez odpowiednie służby zdrowia. Sincik. W Nadrenii Palatynacie trwa operacja służb związana z wzięciem zakładników w banku w centrum miasta. Policja potwierdziła, że na miejscu znajdują się siły specjalne, a nad budynkiem krążą śmigłowce. Służby prowadzą działania mające na celu rozwiązanie sytuacji. Szczegóły dotyczące liczby zakładników oraz sprawców nie zostały na razie ujawnione. Sympatia do Stanów Zjednoczonych spada, a kraj jest postrzegany jako największe zagrożenie dla świata. CEO wynika z globalnego indeksu percepcji demokracji. Po raz pierwszy w historii w sondażu wyżej w rankingu znalazła się Rosja. Mimo tego Polska jest jednym z czterech krajów, które jednoznacznie chcą obecności wojsk Stany Zjednoczone na swoim terytorium. Pociski Kinżał, uznawane wcześniej za super broń Rosji, zostały coraz rzadziej wykorzystywane przez rosyjską armię. Ukraińskie media wskazują na kilka czynników, które przyczyniły się do tego spadku, w tym na nowe metody walki, które zostały opracowane przez Kijów. Wśród pozostałych rodzajów broni Rosja dysponuje do 200 pociskami balistycznymi Iskander-M oraz do 460 pociskami manewrującymi Kalibr. Zmiany w strategii użycia pocisków mogą wpłynąć na dalsze działania wojskowe w regionie. Statek wycieczkowy Handy S przez 49 dni przemieszczał się po Atlantyku, jednak podróż zamieniła się w koszmar, gdy na pokładzie pojawił się groźny hantawirus. Dziennik pokładowy dokumentuje szczegółowy przebieg rejsu, w którym wirus wpłynął na bezpieczeństwo pasażerów. W wyniku tej sytuacji załoga musiała podjąć natychmiastowe działania, aby zminimalizować skutki zagrożenia. Szczegóły dotyczące działań podejmowanych na statku nie zostały jednak ujawnione. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio_dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu nocy rosyjskie siły przeprowadziły ponad 140 ataków oraz ponad 850 nalotów dronów, ignorując ogłoszone zawieszenie broni. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że jego siły wstrzymały działania bojowe i reagowały jedynie na ataki ze strony Ukrainy. W tej sytuacji sytuacja na froncie pozostaje napięta, a dalsze działania wojenne są kontynuowane. Były sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, Anders Fogh Rasmussen, apeluje o stworzenie nowego europejskiego sojuszu obronnego, w którym miałaby uczestniczyć Ukraina. Wzywa do radykalnej zmiany myślenia w kontekście obronności Europy, zauważając, że Europa będzie musiała radzić sobie bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Taki sojusz mógłby wzmocnić bezpieczeństwo kontynentu w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Polska podpisała umowę SAFE, którą zainicjowali wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Ceremonia miała miejsce w obecności premiera Donalda Tuska. Podpisanie umowy zostało określone jako przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Dalsze kroki związane z realizacją umowy nie zostały jednak wskazane w źródle. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, zagroził Zachodowi, że Rosja zareaguje bez litości, jeśli próby zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja będą podejmowane poprzez działania Ukrainy. Oświadczenie to podkreśla napięcia między Rosją a krajami zachodnimi w kontekście zbliżających się obchodów. Dalsze szczegóły dotyczące ewentualnych działań ze strony Rosji nie zostały jednak ujawnione. Ciało zaginionego portugalskiego przedsiębiorcy Gabriela Batisti zostało odnalezione wewnątrz 500-kilogramowego krokodyla w Republice Południowej Afryki, w rejonie granicy z Mozambikiem. Mężczyzna zniknął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati w pobliżu miasta Komati Port. W trakcie sekcji zwłok krokodyla znaleziono również 6 par butów, co sugeruje, że mógł on mieć więcej ofiar. Służby nie wykluczają, że w okolicy mogło dojść do innych zaginięć powiązanych z działalnością tego drapieżnika. Władze podkreślają, że rejon rzeki Komati staje się szczególnie niebezpieczny po intensywnych opadach deszczu. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapowiedziała reformę edukacyjną, która wejdzie w życie od roku szkolnego 2026 i 2027 w przedszkolach oraz klasach i czwartych szkół podstawowych, a w roku 2027-2028 obejmie szkoły ponadpodstawowe. Kluczowym elementem zmian będzie nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz wprowadzenie modułowego systemu nauczania, który ma integrować różne dziedziny wiedzy. Reforma przewiduje m.in. wydłużenie przedmiotu przyroda do 6 klasy oraz wprowadzenie tygodnia projektowego, w ramach którego uczniowie będą pracować nad interdyscyplinarnymi projektami. Minister Nowacka podkreśliła, że zaangażowanie nauczycieli jest kluczowe dla powodzenia reformy Kompas Jutra. Główny negocjator Ukrainy Rustem Umierów zakończył serię rozmów w Stanach Zjednoczonych, które dotyczyły bezpieczeństwa oraz kwestii humanitarnych. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że na przełomie wiosny i lata do Kijowa mogą przyjechać wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa. Umierów przekazał, że negocjacje były merytoryczne i mają na celu ożywienie dyplomacji oraz organizację kolejnych wymian jeńców wojennych. Ambasador Ukrainy w Waszyngtonie wyraziła nadzieję na realizację zaproszenia dla amerykańskich wysłanników. W czwartek wieczorem na ulicy Banacha w Słupsku doszło do potrącenia 9-letniego chłopca przez nieustalony pojazd, którego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu oraz apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu okoliczności incydentu. Funkcjonariusze poszukują zarówno kierowcy, jak i osób, które mogły być w rejonie ulic Banacha i Wazów. Kluczowe dla śledztwa jest ustalenie, dlaczego kierowca nie zatrzymał się po potrąceniu dziecka. Ultramaratończyk Tomasz Sebanie rozpocznie niezwykłe wyzwanie polegające na przebiegnięciu 50 maratonów w 50 dni z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Start zaplanowano na najbliższą niedzielę w San Francisco, a meta będzie znajdować się w Nowym Jorku. Jeśli Sebanie zrealizuje swój plan, stanie się pierwszym Polakiem i drugą osobą na świecie, która tego dokona. Burmistrz San Francisco zapowiedział, że dołączy do niego na początku wyzwania, przebiegając krótki odcinek. Sebanie podkreśla, że wyzwanie to nie tylko bieg, ale także skomplikowana logistyka związana z podróżowaniem między Stanami. Rosyjscy urzędnicy przed spotkaniami z Władimirem Putinem muszą oddawać zegarki na rękę, w tym mechaniczne, CEO potwierdzają źródła z Moscow News. Wyjątek stanowią jedynie osoby, którym prezydent Rosji ufa. W spotkaniach bez zegarków uczestniczyli m.in. gubernator obwodu tambowskiego, szef Mordowii oraz dyrektor generalny Kamaza. Urzędnicy ci zazwyczaj noszą zegarki podczas innych publicznych wydarzeń, w tym spotkań z premierem Michałem Miszustinem. Wprowadzenie takich zasad wskazuje na rosnące napięcie i kontrolę wśród elity władzy. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 godziny na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku od węzła Kowal do węzła Kutno Północ w kierunku Łodzi udrożniono lewy pas ruchu. Lewa jezdnia jest już w pełni przejezdna. Do 17 godziny na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim między Bieniowem a Włostowem kierowcy napotykają zwężenie jezdni. Do 18 godziny w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 na odcinku od węzła Brzeg do węzła Wrocław Południe szybko postępują prace przy sprzątaniu lewego pasa w kierunku Legnicy. Również na odcinku od węzła Wschód w Krajkowie do węzła Brzeg trwa szybkie zamiatanie pasa rozdziału w tym samym kierunku. Do 18 godziny na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim między Krywowem a Ossą prowadzony jest remont cząstkowy nawierzchni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Decyzją Donalda Trumpa amerykański Departament Obrony otworzył dostęp do archiwów związanych z fenomenem UFO. Na specjalnej stronie udostępniono dziesiątki dokumentów, filmów i zdjęć dotyczących tego zjawiska. To posunięcie ma na celu zwiększenie przejrzystości w kwestiach związanych z obiektami latającymi, których pochodzenie jest nieznane. Wprowadzenie dostępu do tych materiałów może przyczynić się do dalszych badań nad tym tematem. W pierwszych czterech miesiącach tego roku Rosja odnotowała deficyt budżetowy w wysokości 5 bilionów 877 miliardów rubli. CO odpowiada około 284 miliardom złotych. Mimo wzrostu cen ropy naftowej spowodowanego wojną w Iranie, sytuacja finansowa kraju pozostaje trudna. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że obecne wpływy z tego sektora są szokująco niskie. Władze rosyjskie będą musiały podjąć działania w celu stabilizacji budżetu. Sekretarz stanu i prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio nie realizuje skutecznie powierzonych mu zadań, CO podkreśla Ivo Dalder, były ambasador Stanów Zjednoczonych przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Dalder wskazuje, że twierdzenie Rubio o pokrywaniu się jego dwóch ról jest nieprawdziwe, a jego bezradność stanowi dowód na trudności w ich wypełnianiu. Dalder jest również starszym wykładowcą w Belfer Center na Uniwersytecie Harvarda oraz gospodarzem podcastu World Review with Ivo Dalder. Tegoroczny Dzień Zwycięstwa w Rosji może być wyjątkowy z powodu licznych restrykcji w Moskwie oraz odwoływanych obchodów w różnych regionach. Władze wprowadziły ograniczenia w dostępie do internetu, a na ulicach pojawi się przestarzały radziecki sprzęt wojskowy. Taka sytuacja nie miała miejsca od niemal 20 lat, co może wskazywać na zmieniający się charakter tego święta w Rosji. Obchody, które tradycyjnie były symbolem triumfu, mogą teraz zostać odebrane jako pokaz porażki. W piątek w godzinach przedpołudniowych w Dłubni w Krakowie wyłowiono ciało. Na miejscu zdarzenia prowadzone są działania przez śledczych. Szczegóły dotyczące okoliczności tego zdarzenia nie zostały na razie ujawnione. Sprawa jest w toku, a służby kontynuują swoje działania. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na odcinku od węzła Kowal do węzła Kutno Północ w kierunku Łodzi, lewy pas został udrożniony, a lewa jezdnia całkowicie odblokowana. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Wrocław Południe w kierunku Legnicy, trwają szybko postępujące prace przy sprzątaniu lewego pasa. Również na odcinku od węzła Wschód w Krajkowie do węzła Brzeg, równolegle zamiatany jest lewy pas rozdziału. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ, prowadzona jest wymiana barier energochłonnych, co wymaga ograniczeń prędkości. Do 18 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, na odcinku od Krywowa do Usi, trwa remont cząstkowy nawierzchni, przez co kierowcy napotkają miejscowe zwężenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio ogłosił w Rzymie, że decyzja o ewentualnym wycofaniu amerykańskich wojsk z Europy nie została jeszcze podjęta. Podkreślił, że ostateczne słowo w tej sprawie należy do prezydenta Donalda Trumpa. W tej chwili nie ma informacji na temat planów dotyczących obecności wojskowej Stany Zjednoczone na Starym Kontynencie. W poznańskim sądzie kończy się proces lidera bojówki Lecha Poznań, znanego jako Olaf, któremu prokuratura zarzuca handel narkotykami. Kluczowym dowodem przeciwko niemu jest zeznanie świadka koronnego, znanego jako Poczwara, który złamał zmowę milczenia w półświadku. W Krakowie z kolei współpracę z policją podjęła Magdalena K., znana jako Miss Listów Gończych, która w sprawie gangu Kiboli Krakowi obciążyła swojego chłopaka, znanego jako Zielony. Dalsze kroki w obu sprawach będą zależały od zakończenia procesów sądowych. Sławomir Mentzen został zatrzymany na lotnisku w Londynie na ponad 3 godziny, ponieważ brytyjskie służby obawiały się, że polityk zamierza prowadzić działalność polityczną w Wielkiej Brytanii. Lider Konfederacji wskazał, że został umieszczony na liście osób, które mogą nie być mile widziane w tym kraju, na wniosek nieznanej organizacji. Po przesłuchaniu, podczas którego zadawano mu pytania o cel wizyty i plany, Mentzenowi zwrócono paszport i pozwolono opuścić lotnisko. Polityk podkreślił, że nie jest pierwszym Polakiem, który napotkał trudności w związku z poglądami i ocenił sytuację jako przykład prewencyjnej cenzury politycznej w Wielkiej Brytanii. Prokuratura umorzyła sprawę dotyczącą domniemanego zgwałcenia nastolatki na plebanii. Rodzice dziewczyny wskazują, że wszystkie dowody i opinie ekspertów sugerują wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez księdza. W tej chwili nie podano dalszych kroków w tej sprawie ani powodów umorzenia śledztwa. Prokuratura planuje przesłuchać kolejnych świadków w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. W najbliższych miesiącach będą kontynuowane czynności w tej sprawie. Pozyskano również istotną opinię biegłych, która jest obecnie analizowana i ma wpływać na dalsze działania prokuratury. Anna Górska podkreśliła, że te nowe informacje mogą być kluczowe dla śledztwa. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na odcinku od węzła Kowal do węzła Kutno Północ w kierunku Łodzi, lewy pas został udrożniony, a lewa jezdnia całkowicie odblokowana. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Wrocław Południe w kierunku Legnicy, trwają szybko postępujące prace przy sprzątaniu lewego pasa. Również na odcinku od węzła Wschód w Krajkowie do węzła Brzeg, równolegle zamiatany jest lewy pas rozdziału. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ, prowadzona jest wymiana barier energochłonnych, co wymaga ograniczeń prędkości. Do 18 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, na odcinku od Krywowa do Usi, trwa remont cząstkowy nawierzchni, przez co kierowcy napotkają miejscowe zwężenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Negocjacje w sprawie Ukrainy, w których Stany Zjednoczone pełniły rolę pośrednika, utknęły w impasie, jak poinformował szef Departamentu Stanu Marco Rubio. Stany Zjednoczone zaproponowały Kremlowi korzystną umowę, która obejmowała zniesienie sankcji oraz uznanie Krymu, jednak Władimir Putin odmówił jakichkolwiek ustępstw dotyczących terytoriów. Rubio podkreślił, że mimo braku rezultatów, Stany Zjednoczone są gotowe kontynuować działania mediacyjne, jeśli mogą przynieść efekty. W marcu bieżącego roku w federalnym więzieniu zmarł w wieku 89 lat Walter Kendall Myers, uznawany za jednego z najbardziej skutecznych szpiegów w historii Stanów Zjednoczonych. Informacje na ten temat przekazały amerykańskie media. Szczegóły dotyczące przyczyn jego śmierci nie zostały ujawnione. W Raszynie doszło do tragicznej zbrodni, gdy 60-letni mężczyzna zabił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu. Kobieta wynajmowała część domu, w którym miała miejsce tragedia. Z informacji wynika, że mężczyzna wcześniej posiadał pozwolenie na broń, które zostało mu cofnięte po wyroku za znęcanie się nad bliskimi. W wyniku tego zdarzenia lokalna społeczność przeżywa głęboki wstrząs. Polski weteran pułkownik Maciej Moryc odesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu medal, który otrzymał od Stanów Zjednoczonych za udział w misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. Kancelaria prezydenta RP zareagowała, odsyłając medal z powrotem do wojskowego, informując, że odpowiednim adresatem tego rodzaju gestu jest Biuro Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Afganistanie poległo 44 polskich żołnierzy oraz cywil. CEO podkreśla znaczenie ich służby. Władimir Putin skoncentrował znaczne siły obrony przeciwlotniczej w Moskwie w związku z planowaną paradą wojskową 9 maja. CEO pozostawia inne regiony Rosji bez ochrony. Dowodzący ukraińskimi siłami bezzałogowymi Robert Brody wskazuje, że Ukraina zamierza wykorzystać tę sytuację. CEO stwarza nowe możliwości dla ukraińskich rakiet o dalekim zasięgu. Rosyjskie kierownictwo, obawiając się o bezpieczeństwo parady, zwiększa pierścienie obrony wokół Moskwy, co może wpłynąć na strategię obronną w innych częściach kraju. Ukraińskie siły planują określić priorytety w odpowiedzi na te zmiany. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kredyty hipoteczne stają się coraz większym obciążeniem dla Rosjan z wydłużającymi się okresami spłaty. Wiele osób będzie zmuszone do regulowania zobowiązań nawet w późnym wieku, co ma istotny wpływ na ich sytuację finansową. Wzrost obciążeń kredytowych może prowadzić do większych trudności w zarządzaniu domowym budżetem. Sytuacja ta budzi niepokój wśród seniorów, którzy obawiają się o swoją przyszłość finansową. Bartosz Grodecki został mianowany na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. CEO wzbudza kontrowersje w Pałacu Prezydenckim oraz w resorcie obrony. Nominacja Grodeckiego jest wspierana przez wpływowego urzędnika z otoczenia prezydenta, jednak wielu generałów wyraża obawy, wskazując, że Grodecki nie ma doświadczenia wojskowego. Sceptycyzm dotyczący jego kompetencji może wpłynąć na dalsze postrzeganie jego roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Andrzej Pak Zebyt zapowiedział swój powrót na Białoruś po 5 latach uwięzienia przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Oczekuje na pozytywne wyniki badań zdrowotnych, które będą podstawą jego decyzji o powrocie do Grodna. Pak Zebyt wyraził wdzięczność mieszkańcom Białegostoku za wsparcie i solidarność, które otrzymał w trudnym czasie. Dodał, że poczucie wspólnoty i wsparcia znacząco go wzmacniało. Petro Poroszenko zasugerował, że Ukraina powinna podjąć działania w odpowiedzi na oświadczenie Kremla o wycofaniu się Rosji z procesu negocjacyjnego. Były prezydent wskazał, że podniesienie wynagrodzeń i zwiększenie technologicznej przewagi ukraińskich sił zbrojnych nad rosyjskimi może stanowić silną motywację dla Władimira Putina do zakończenia wojny. Poroszenko uważa, że w takiej sytuacji Rosja nie będzie miała innego wyjścia, jak powrócić do negocjacji. Węgierskie władze usunęły z kraju rosyjskiego dyplomatę Artura Suszkowa, który pełnił funkcję trzeciego sekretarza ambasady Rosji w Budapeszcie. Dodatkowo Suszkow był oficerem służby wywiadu zagranicznego Rosji. Decyzja o jego wydaleniu nie została publicznie uzasadniona. Informacje na temat tego wydarzenia nie wskazują na dalsze kroki podejmowane przez władze w tej sprawie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki skrytykował polski rząd za podpisanie umowy w ramach programu SAFE. W odpowiedzi Adam Szłapka oskarżył Grodeckiego, że albo kłamie, albo nie zna mechanizmu, na którym opiera się ten unijny program pożyczkowy. Grodecki podkreślił, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na sile własnego państwa i gospodarki, a nie na zewnętrznych mechanizmach. Decyzja o podpisaniu umowy może mieć konsekwencje prawne i finansowe. Program SAFE ma na celu szybkie wydanie środków z naciskiem na zakupy w polskich firmach zbrojeniowych. Przed irańską wyspą Chark w Zatoki Perskiej unosi się ogromna plama ropy, co budzi niepokój w kontekście trwającego konfliktu z Iranem. Zdjęcia satelitarne pokazują srebrzysto-szare smugi na powierzchni wody, które są widoczne nawet z kosmosu. Powierzchnia plamy ma wielkość około 13 tysięcy boisk piłkarskich. Wyspa Chark jest kluczowym punktem irańskiego przemysłu naftowego, z którego pochodzi prawie 90% całego eksportu ropy naftowej kraju. Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi prokuratorzy składali również wniosek o jego zatrzymanie oraz przymusowe doprowadzenie. Decyzja ta została podjęta w kontekście ostatnich prób postawienia Braunowi zarzutów przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu. Działania te mają na celu zapewnienie, że ewentualne postępowanie będzie mogło być kontynuowane bez przeszkód. Na moskiewskich lotniskach Wnukowo, Szeremietiewo i Domodjedowo od początku tygodnia opóźniono około 1000 lotów odlatujących oraz ponad 1200 przylatujących, a około 300 lotów zostało odwołanych. Pasażerowie określają sytuację jako totalny chaos, a opóźnienia sięgają kilkudziesięciu godzin. Czas wylotu jest przesuwany co 15 do 30 minut, co utrudnia zrozumienie rzeczywistej sytuacji. Niektórzy pasażerowie decydują się na zwrot biletów i szukają alternatywnych tras, na przykład przez Sankt Petersburg, podczas gdy inni pozostają na lotnisku, obawiając się o przegapienie odlotu. Rosyjscy dziennikarze zostali ostatecznie wykluczeni z Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Decyzja ta została podjęta w związku z otwarciem przez Związek Dziennikarzy Rosji oddziałów na okupowanych terenach Ukrainy. Władze organizacji wskazują, że takie działania są niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów, to właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Hiszpańskie służby medyczne podejrzewają zakażenie hantawirusem u 32-letniej kobiety z prowincji Alicante, która podróżowała tym samym samolotem, co zmarła na pokładzie statku wycieczkowego MV Handies, 69-letnia Holenderka. Kobieta ma lekkie dolegliwości ze strony układu oddechowego i została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi testy. Wyniki mają być znane w ciągu 24/48 godzin. W Hiszpanii trwa dochodzenie epidemiologiczne, a rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnił, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niezwykle niskie. Statek MV Handies ma wkrótce dotrzeć do Teneryfy, gdzie uczestnicy rejsu będą odizolowani w celu dalszej obserwacji. W internecie pojawiły się oferty sprzedaży pozornie tanich domów na Białorusi, co budzi poważne obawy ekspertów. Doktor Michał Marek z NASK ostrzega, że skorzystanie z takich ofert może prowadzić do kłopotów z białoruskimi służbami, w tym ryzyka aresztowania. Piotr Jarzyński z kancelarii Jarzyński AMP. Wspólnicy podkreśla, że nabywanie nieruchomości poza Unią Europejską, szczególnie na Białorusi, wiąże się z dużym ryzykiem i wymaga znajomości lokalnego prawa. Eksperci apelują o ostrożność, zwracając uwagę na potencjalne oszustwa oraz problemy z interpretacją przepisów w autorytarnym systemie prawnym Białorusi. 4 psy patrolowo tropiące z garnizonu małopolskiej policji, Ibal, Landau, Meste oraz Ninja, zakończyły swoją służbę i przeszły na emeryturę. Przez dekadę pełniły rolę funkcjonariuszy, uczestnicząc w zabezpieczaniu imprez masowych oraz tropieniu przestępców. Podczas oficjalnego pożegnania otrzymały dyplomy, smakołyki oraz zapewnioną dożywotnio opiekę medyczną i karmę. Obecnie w małopolskim garnizonie służy ponad 80 psów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z publikacją w internecie zdjęć arkuszy maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Fotografie te pojawiały się w mediach społecznościowych podczas trwania egzaminów, co może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony treści arkuszy. Zakrzewski wskazał na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, które miało miejsce w dniach 4, 5 i 6 maja. W związku z naruszeniem zasad, kilkunastu maturzystom unieważniono egzaminy z języka polskiego i matematyki. Osoby te będą mogły przystąpić do egzaminu ponownie dopiero za rok. Donald Trump ogłosił 3-dniowe zawieszenie broni w konflikcie zbrojnym między Rosją a Ukrainą, które potrwa od 9 do 11 maja. W ramach tego porozumienia ma dojść do wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Zawieszenie broni zostało potwierdzone przez prezydenta Ukrainy, który podziękował Trumpowi za działania dyplomatyczne oraz wyraził nadzieję na zapewnienie wykonania porozumień przez Rosję. Inicjatywa Trumpa została poparta przez doradcę prezydenta Rosji, co potwierdza, że rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu są na dobrej drodze. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: internet radio station. This is DHT.
1: Zamykam się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych odtajnił część archiwów dotyczących fenomenu UFO. CEO wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej. Donald Trump skomentował tę decyzję, zachęcając ludzi do samodzielnej oceny sytuacji, pisząc: CEO się do diabła dzieje? Udostępnione dokumenty i filmy mają umożliwić szersze zrozumienie tego zjawiska. Działania te mogą wpłynąć na dalsze dyskusje na temat UFO w społeczeństwie. Prezydent Stanów Zjednoczonych dążył do zmuszenia Iranu do kapitulacji, jednak po 10 tygodniach od wybuchu wojny Waszyngton znalazł się w martwym punkcie. Z raportu amerykańskiego wywiadu wynika, że Teheran już zaczyna odbudowywać swój arsenał. Dalsze działania administracji amerykańskiej w tej sprawie nie zostały sprecyzowane. Wołodymyr Zełenski wydał rozkaz, aby ukraińskie siły zbrojne nie przeprowadzały ataków podczas parady wojskowej w Moskwie w związku z ogłoszonym przez Donalda Trumpa 3-dniowym zawieszeniem broni między Ukrainą a Rosją. Prezydent Ukrainy podziękował Stanom Zjednoczonym za ich dyplomatyczne zaangażowanie i wyraził nadzieję na przestrzeganie porozumień przez stronę rosyjską. W ramach negocjacji, w których pośredniczyła amerykańska strona, uzyskano również zgodę Rosji na wymianę jeńców w formacie 1000 za 1000. Zełenski wyraził nadzieję, że to może być początek końca konfliktu. Rozmowy na temat zakończenia wojny trwają, a postępy są coraz bardziej widoczne. Benjamin Netanyahu stoi przed ryzykiem przegrania zbliżających się wyborów w Izraelu, ponieważ jego rywale zdołali się zorganizować. Wyborcza matematyka, która dotychczas zapewniała mu władzę przez 5 wyborów w ciągu 4 lat, stała się niepewna. Niektóre sondaże wskazują, że opozycja ma realną szansę na zdobycie większości w Knesecie. Może to prowadzić do istotnych zmian w izraelskiej polityce. 3 irańskie tankowce przebiły się przez amerykańską blokadę cieśniny Ormas i powróciły do Iranu, mimo obecności sił amerykańskich i incydentów z udziałem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W regionie dochodzi do sporadycznych starć między irańskimi a amerykańskimi siłami zbrojnymi, co poważnie zakłóca światowy handel ropą i gazem. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że obecnie blokują ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. W operacji uczestniczy ponad 15 tysięcy żołnierzy oraz ponad 200 samolotów i więcej niż 20 okrętów. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Słowacki premier Robert Fico podczas wizyty w Moskwie określił się jako czarna owca w Unii Europejskiej, podkreślając, że jego poglądy często odbiegają od dominujących w europejskiej polityce. Fico złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i zamierza uczestniczyć w obchodach Dnia Zwycięstwa. W trakcie wizyty premier wyraził chęć dialogu i normalizacji relacji z Federacją Rosyjską, uznając, że toczone walki powinny odbywać się przy stole negocjacyjnym. Samolot Fico dotarł do Moskwy okrężną trasą, ponieważ kraje bałtyckie zamknęły przed nim swoją przestrzeń powietrzną. Andrzej Guła zrezygnował z uczestnictwa w prezydenckiej Radzie do spraw energii i zasobów naturalnych w związku z ogłoszeniem prezydenta Karola Nawrockiego o organizacji referendum dotyczącego unijnej strategii Zielony Ład. Guła wyraził niezadowolenie z propozycji referendum, które, jego zdaniem, nie uwzględnia całego konceptu polityki gospodarczej. W swoim oświadczeniu podkreślił, że reforma polityki klimatycznej jest potrzebna, ale wyrzucenie jej elementów byłoby błędem. Prezydent Nawrocki zwrócił się do Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum, którego pytanie dotyczy realizacji polityki klimatycznej i jej wpływu na koszty życia obywateli. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych rozpoczął udostępnianie archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, w tym UFO. Pierwsza partia dokumentów, składająca się z 162 plików, zawiera zeznania świadków, filmy i fotografie, a także akta sporządzone przez FBI i NASA, sięgające lat 40. XX wieku. Materiały dokumentują incydenty z różnych części świata, w tym z Iraku, Syrii, Grecji i Japonii. Szef Departamentu Wojny zapowiedział, że to dopiero początek publikacji, a w przyszłości będą dodawane kolejne niepublikowane wcześniej materiały. Władze zachęcają do dzielenia się analizami i informacjami przez niezależnych badaczy. Agencja SIAMP Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A, ze stabilną perspektywą. W raporcie agencja zaznaczyła, że ocena może zostać obniżona, jeśli średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego ulegną znacznemu pogorszeniu, co może być związane z wstrząsami zewnętrznymi, w tym skutkami konfliktów geopolitycznych. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że według SIAMP, polska gospodarka rozwija się stabilnie, wspierana przez inwestycje z Unii Europejskiej oraz silny popyt krajowy. Wskazano również, że ryzyko inflacyjne pozostaje wysokie z powodu możliwego wzrostu cen energii. W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie trafił wszystkich liczb. CEO spowodowało wzrost kumulacji do 380 milionów złotych. Wylosowane liczby to 3, 17, 18, 31, 41 oraz dwa numery dodatkowe, 6 i 12. Wygrane drugiego stopnia trafią do dwóch graczy z Danii oraz po jednym z Norwegii, Niemiec i Chorwacji, którzy otrzymają po 848 825 euro. W Polsce odnotowano 38 wygranych piątego stopnia, każda w wysokości 26 159 zł. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na odcinku od węzła Kowal do węzła Kutno Północ w kierunku Łodzi, lewy pas został udrożniony, a lewa jezdnia całkowicie odblokowana. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Wrocław Południe w kierunku Legnicy, trwają szybko postępujące prace przy sprzątaniu lewego pasa. Również na odcinku od węzła Wschód w Krajkowie do węzła Brzeg, równolegle zamiatany jest lewy pas rozdziału. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ, prowadzona jest wymiana barier energochłonnych, co wymaga ograniczeń prędkości. Do 18 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, na odcinku od Krywowa do Usi, trwa remont cząstkowy nawierzchni, przez co kierowcy napotkają miejscowe zwężenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja zaakceptowała propozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącą 3-dniowego zawieszenia broni z Ukrainą. W tej sprawie wypowiedział się doradca do spraw polityki zagranicznej Władimira Putina, Jurij Uszaków. Decyzja ta może wpłynąć na dalszy przebieg konfliktu w regionie. Szczegóły dotyczące warunków zawieszenia broni nie zostały jednak ujawnione. Służby epidemiologiczne w Argentynie badają gryzonie na wysypisku śmieci w Ushuaia, które może być źródłem hantawirusa, którym zakazili się pasażerowie wycieczkowca MV Handies. Dotychczas potwierdzono 5 zakażeń, w tym jednym z gatunku Andes, a 3 osoby zmarły po powrocie do Europy. Dyrektor do spraw epidemiologii w prowincji Ziemia Ognista, Juan Petrine, stwierdził, że prawdopodobieństwo zakażeń w Ushuaia jest praktycznie zerowe, argumentując to czasem między pobytem pacjentów a objawami. W całej Argentynie odnotowano rekordową liczbę zakażeń hantawirusem w bieżącym sezonie, co budzi niepokój w kontekście ocieplenia klimatu. Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii zostały postrzegane na świecie mniej pozytywnie niż Rosja, według najnowszego globalnego indeksu percepcji demokracji. W badaniu przeprowadzonym przez ośrodek Niredata, Stany Zjednoczone zajmują 5. pozycję wśród państw o najbardziej negatywnym wizerunku, a jako największe zagrożenie dla świata zostały wskazane przez respondenti. Bilans postrzegania Stany Zjednoczone spadł z plus 22 do minus 16, podczas gdy Rosja uzyskała wynik minus 11. W Europie Ameryka jest najmniej lubiana, z bilansem minus 35. Wyniki badania będą omawiane podczas dorocznego szczytu demokracji w Kopenhadze. Wskaźnik nastroju konsumentów w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekordowo niski poziom, spadając na początku maja do najniższego wyniku w historii badań, które prowadzone są od 1952 roku. Główną przyczyną tego stanu są wysokie ceny energii, które utrzymują się na wysokim poziomie z powodu trwającej wojny z Iranem oraz zakłóceń w dostawach. W badaniu wykazano, że 1/3 konsumentów wskazuje na ceny benzyny jako czynnik wpływający na ich nastroje, a wskaźnik bieżącej sytuacji ekonomicznej spadł o 9%. Mimo niskich nastrojów, wydatki konsumenckie, które stanowią około 2/3 amerykańskiej gospodarki, pozostają stabilne, a stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 4,3%, co sprzyja utrzymaniu wydatków. Jednakże, według przedstawicieli branży, niskie nastroje mogą wpłynąć na popyt, co już odczuwają niektóre firmy, takie jak Whirlpool, która ogłosiła spadek popytu na swoje produkty. Mieszkańcy szczecińskich Podjów protestowali przeciwko budowie zbiorników na paliwa, która prowadzona jest bez wymaganych pozwoleń. W piątek kilkaset osób przeszło ulicami, domagając się rozbiórki nielegalnej inwestycji oraz konsultacji społecznych, które nie miały miejsca. Prace budowlane zostały wstrzymane, a postępowanie w sprawie warunków zabudowy zawieszone na 18 miesięcy przez prezydenta Szczecina. Inwestor złożył wniosek o rozpoczęcie procedury legalizacyjnej, jednak mieszkańcy wciąż wyrażają obawy o bezpieczeństwo i wpływ na lokalną infrastrukturę. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Jarosław Kaczyński skrytykował Donalda Tuska po jego spotkaniu z papieżem Leonem XIV w Watykanie, zarzucając mu hipokryzję. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do sprawy Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, który wycofał z obiegu pismo z kontrowersyjną okładką przedstawiającą święta Jana Pawła II. Tusk po audiencji podkreślił, że dzieli z papieżem podobne wartości. Pierwszym zaprosił go do Polski, proponując wizytę w 2028 roku. Nieautoryzowany dron zakłócił ruch lotniczy na praskim lotnisku imienia Wacława Havla, co spowodowało przekierowanie jednego z samolotów do Wiednia oraz opóźnienia w startach i lądowaniach innych maszyn. Policja zatrzymała mężczyznę, urodzonego w 1988 roku, podejrzanego o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego, oraz zabezpieczyła drona. Czeska policja podkreśliła, że latanie dronami podlega określonym zasadom, a niektóre miejsca są całkowicie zakazane dla tej aktywności. Incydent zwrócił uwagę na problem zakłóceń spowodowanych przez drony, z którym borykają się europejskie lotniska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków, które mogą wystąpić w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. W najbliższych dniach przewidywane są także burze, które mogą wystąpić w wielu województwach, w tym pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz podkarpackim. We wtorek prognozowane są ponowne przymrozki w województwach dolnośląskim, śląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących warunków pogodowych, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym i organizacji wydarzeń plenerowych. Tegoroczna parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie odbędzie się w mocno okrojonej formie, bez ciężkiego sprzętu oraz zachodnich reporterów. Rosja tradycyjnie obchodzi 9 maja zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. Ograniczenia dotyczące obecności zagranicznych dziennikarzy zostały wprowadzone na krótko przed wydarzeniem. Władze nie podają przyczyn tych działań. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio w Rzymie zadeklarował swoje zdecydowane poparcie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego po rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy i bezpieczeństwa w regionie. Rubio podkreślił znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście globalnych wyzwań. Nie podano szczegółowych efektów rozmów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.